0: Me bia wo bia nhyira nka wo.
1: Bia wo.
0: Mama. Mami. Hey, so ya wo wura dia nka be wei. Ba je wa. Ya wo. Ya wo. Hey, I'm a papa,